0: numero
1: chemu edunyo
0: awradi e
1: awradi
0: wanim ne yenko
1: wanim ne yenko
0: wanim ne yenko
1: wanim ne yenko
0: ewo yesu dimo
1: ewo yesu dimo
0: ewo yesu dimo
1: ewo yesu dimo
0: oh lord